Taka w nich bikini na nastolatkach. Płaca to CV, bo tam leży limit. Kocha ich pracodawca. Pokaz obuwniczy, kolekcja na pryczy. Fanek na dziwnych live'ach. Szalej na miski w paszczach. Szalej na litry w szklankach.

Uwaga, podróżni. W związku z przebudową dworca DKP zmiany ulicy.